Kiboke, kiboke, pisamento, pisamento, tamake, tamake, hasenko, hasenko, kiboke, kiboke, pisamento, pisamento, tamake, tamake, remente, remente.